0: FM.
1: Moyenne FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Mayan FM.
4: Enna bore mayana ta anne enkarna na ipotiki.
5: Emayan.
4: Emanyata na iguana renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.